Kato wera mweni zapa Bangeleke ama kedoko Kagenelo Kuma shumani vwadi Dola tuwa kwa konino Tiniweja kwa konino Tiniweja namone Nyamwe bebe Koniweja ama keto makane Kuchubushe Kwa viju nateka zai.